0: Omegas.
1: Mimo się dziurora w uniu, strzepła łodam na koniu. Mówa nic robić i son you, I do.
2: Yo, my music is on
3: Vibes FM. Yeah.